Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj.

każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

0: Prince out, you were gonna find release.
1: Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście, porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Ciobej tych skrajnie z lewej, ciobej i tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, wyłodreś wasz mentalny karcer.

0: urwać im łeb jak modliszka.
1: A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapę.

każdego w końcu osaczy. Przyparci do ściany, stajemy się łatwym celem na wszelkie chce ruch. Powiedz, jak długo pociągniesz, zanim cię w domu bez klamek umieszczą. Koleżko, ten utwór jest dokładnie o tym, na co mam i nie mam wpływu. Chcę pozbyć się wszystkich toksyn i obieram własny azymut.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Cześć, tutaj Maciek Bąk. Zapraszam was do posłuchania mojego nowego singla Kolejny rok upłynął w radiu Cenzura. Pozdrawiam.

baby. Let's play. Let's play now.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura to jest.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Ać sto, rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma, gdzie pod spływa.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

flows in my face. Jak miłość bez love flows in my face. Staje się jak river. Tak jest moja zwykła, staje się mi becomes love. Płynę rzeką, tak jak miłość płynie w dużo. Staje się love. As my blood becomes love.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.
1: Witajcie drodzy słuchacze Radio Cenzura, przy mikrofonie Mariusz Majchrzak. Dziś mamy dla Was wywiad z wokalistą zespołu Seth Smiles. Na swoim koncie mają jedną długogrającą płytę, ale tak naprawdę ten wywiad odbył się z powodu tego, że już w październiku będzie premiera drugiej płyty zespołu pod tytułem Komercja i troszkę na ten temat porozmawialiśmy. Zapraszam serdecznie do słuchania.
0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
1: Cześć, słyszymy się z Szynkiem z zespołu Seth Smiles. Będziemy rozmawiać o najnowszym singlu Jak Chcesz z nadchodzącej płyty Komercja. To jest w sumie już drugi singiel po Lustrze. Jak się czujesz w związku z tą premierą? Jak odzew od słuchaczy?
2: Odzew bardzo pozytywny. Bardzo się ten numer ludziom spodobał podobno. I gdzieś tam wiele osób poruszył. Bardzo, bardzo dużo zbieramy fajnych opinii do takiego naszego stałego fanbase'u, że jest progres, że od pierwszej płyty oba ogólnie single już są progresujące i wiedzą, i że będzie jeszcze tylko lepiej. I to jest prawda, że faktycznie myślę, że singla na singla będzie coraz ciekawiej i coraz więcej się będzie działo. Tak sobie to zaplanowaliśmy i zrobiliśmy. Więc czuję się bardzo dobrze z tą premierą.
1: No i 20 października premiera nowej płyty.
2: 22 października.
1: Na stronie 33 Records można już preorderze zamówić.
2: Tak, można już zamawiać płytkę preorderze, tak.
1: To chciałbym też wrócić do waszych początków, nie tylko o tych nowych rzeczach porozmawiać, ale też o tym, jak wspominacie w ogóle wasze początki w zespole, bo gracie już razem właściwie od około 5 lat, tak?
2: Tak, już nawet ponad 5 lat. Wspominamy z takim wzruszeniem nawet, no bo założyliśmy ten zespół w podstawówce, w ogóle to jeszcze założyliśmy, a grać też faktycznie gramy od koncerty od 5 lat, tak już czynnie i aktywnie, ale założyliśmy w podstawówce ten zespół i na pewno nikt z nas nie miał jakichkolwiek założeń i planów, że my zagramy koncert poza Tarnowem, poza naszym rodzinnym miastem, kiedykolwiek, że my w ogóle przetrwamy więcej niż 2 tygodnie. Raczej nikt się na to nie nastawiał, a jakoś jesteśmy tutaj dzisiaj dalej i udaje się robić naprawdę całkiem sporo rzeczy. I bardzo się cieszymy z tego powodu, bardzo się cieszymy z tego faktu. I te początki gdzieś tam zawsze będą dla nas bardzo ważne. Ta historia w przypadku naszego zespołu jest istotna. Bardzo, więc tak.
1: A skąd czerpiecie energię do ciągłego grania i rozwijania się? Bo w sumie zagraliście ponad 150 koncertów?
2: Prawie już 200. Jesteśmy chyba 3 koncerty od 200. Więc energię bierzemy tak naprawdę z tego, że my nie wyobrażamy sobie po prostu robić czegoś innego, nie wyobrażam sobie chodzić do korpo i tak dalej. To jakoś nigdy w życiu nie pomyśleliśmy o tym, żeby robić coś innego niż muzyka. I więc energię znajdować na to bardzo łatwo, przychodzi na ten moment totalnie naturalnie. Nawet nie musimy jej szukać i zbierać, po prostu chcemy to robić. A jak się coś chce robić, to często energia przychodzi sama w sobie do tego, żeby to robić i zaangażowanie.
1: Mimo wielu sukcesów mówicie, że wciąż czujecie, że wszystko jest przed wami, więc jakie są największe cele wasze na najbliższe lata?
2: Myślę, że takim celem największym, a w ogóle marzeniem zespołowym naszym jest zagranie na Openerze. Od dzieciaka jakoś to jest nasze największe marzenie. Było to też zagranie na Jarocinie i na Męskim Graniu. Obie te rzeczy się już stały i dzieją się też w tym roku, ale zostało tak naprawdę z koncertowych marzeń to i może, nie wiem, zagranie przez jakimś zespołem, który lubimy na Tauron Arenie albo jakiejś innej arenie. To nam zostało tylko do tkaczenia z takich rzeczy, które naprawdę koncertowo, że marzymy o nich dalej i faktycznie marzymy. że nie wyobrażamy sobie, jakie to musi być uczucie, a docelowo to po prostu chcemy robić coraz więcej i na coraz większą skalę, coraz większe koncerty, coraz większe wydarzenia, coraz więcej płyt sprzedawać, chociaż i tak nie idzie najgorzej, no ale po prostu, żeby to było coraz większe, większe i większe i żeby to się rozrosło za parę lat na jakąś naprawdę olbrzymią skalę.
3: A jak zareagowaliście na wygraną na festiwalu Fama? Czy pomogło wam to w rozwinięciu jeszcze bardziej waszej kariery?
2: Fama nam na pewno pomogła i bardzo to było fajne wyróżnienie. Myślę, że padło potem parę koncertów i parę ważnych i znaczących osób się o nas dowiedziało po tym sukcesie. Pamiętam, że Famę wygrywaliśmy, dowiedzieliśmy się o tym też, jak byliśmy na męskim graniu, więc to było takie kombo po prostu totalne i bardzo dużo z tego wyszło rzeczy. I na pewno był to dla nas ważny dzień. Bardzo, bardzo dużo fajnych ludzi też tam poznaliśmy, to też pamiętam i bardzo to miło wspominamy i tak, jest to istotny konkurs, niezmiennie.
3: A skąd czerpiecie inspirację do pisania tekstu?
2: Myślę, że z życia tak szerokiego, w sensie co nas, jeżeli jest jakiś temat, o którym tak najedzie, nawet mnie myśl, żeby napisać o tym tekst, to generalnie robię tak, jak czuję. No nie mam na to jakiegoś konkretnego pomysłu na początku, a po jakimś czasie okazuje się, że na przykład powstaje album, który jest oparty o jakiejś jednej bardzo dużej myśli, która ma bardzo dużo warstw i można to bardzo fajnie rozbić, tak, że będzie z komercją. I też raczej są takie piosenki faktycznie, że piszę o sobie, o swoich przemyśleniach, ale raczej piszę o tym, co ludzie mi mówią. Słucham kolegów, koleżanek i słucham o tym, jak jest im dobrze, jak jest im źle i robię im piosenki po to, żeby mieli czego słuchać. No.
3: A mimo młodego wieku wielu krytyków podkreśla dojrzałość waszych utworów. Jak się z tym czujecie?
2: My gdzieś tam nie wiem, czy czujemy jakąś taką dojrzałość, że czujemy po prostu się starsi o ileś lat niż jesteśmy. Raczej czujemy się totalnie w tym wieku, w którym jesteśmy i po prostu tak rozumiemy rzeczywistość. Umiemy ją być może opisywać na swój sposób. Może też jakaś taka miłość do muzyki, jednak z tamtych lat zdecydowanie. Mogę mieć na to wszystko wpływ i tego, że słuchamy tak naprawdę tylko takiej muzyki obecnie w sumie. Prawie że gdzieś tam w tamte czasy sięgamy, jeżeli chodzi o inspiracje bardziej niż po nowe. To może to być to, ale natomiast my się czujemy, jakbyśmy mieli tyle lat, ile mamy. No, to zdecydowanie, jakbyśmy mieli te 19-20 lat i z tej perspektywy też piszemy piosenki. Staram się też, co prawda, pisać tak, żeby spodobało się to i córce, i ojcu, ale jakby ale to jest jedyna rzecz, którą my faktycznie że myślimy o tym, żeby tak było.
3: A jak ogólnie wygląda proces tworzenia piosenek u was w zespole?
2: Proces wygląda tak, że zazwyczaj ja przychodzę z jakąś taką... No z takim pomysłem, powiedzmy, rozbudowanym, już dość konkretnym i potem każdy rzuca tam swoje 5 groszy, na koniec bierze to jakiś pan producent i robi sobie swoje czary-mary i na koniec chodzi. To jest bardzo szybki proces u nas. My jesteśmy w stanie czasem na komercję są utwory, które powstały na przykład w 4 godziny. Jak chcesz, jest takim utworem. Po prostu w 4 godziny od zaraz zrobiliśmy ten utwór. Już był wyprodukowany, nagrany, zmiksowany i gotowy. Więc gdzieś tam u nas jest tak, że raczej to Bunt, na przykład pierwszy album robiliśmy 4 lata, tą Buntę zrobiliśmy w 5 miesięcy. 5-4, tam coś takiego. Więc też się to zmienia, ten cały proces. I pewnie zaraz będziemy jedną płytę robić 8 lat. Ale teraz jakoś się tak zmieniło, że faktycznie szybko jakoś się to dzieje.
3: A czy zdarza wam się nie zgadzać podczas tworzenia muzyki?
2: Bardzo rzadko, prawdę mówiąc. Myślę, że dawniej, jak byliśmy dzieciakami, takimi naprawdę dzieciakami, to zdarzało się to bardzo często, ale teraz to nie jestem w stanie chyba w sumie przypomnieć sobie nawet sytuacji, w której no gdzieś tam nie zgodziliśmy się jakoś fundamentalnie w tym, żeby coś zrobić. Raczej naprawdę każdy dodaje, a jak trzeba, to coś odjąć, ale to robimy tak, że wiemy, że każdy chce dobrze dla zespołu, dla piosenki, nie wiem, dla siebie. To na pewno każdy ma taką, jestem przekonany, że każdy ma taką mentalność.
3: A wracając do waszej nowego singla i waszej nadchodzącej płyty, o czym będzie ta nowa płyta? Jest jakiś temat przewodni? Czy to będą różne piosenki o różnej tematyce? Jak mógłbyś zapowiedzieć tą płytę?
2: Zapowiem ją może tak, że to nie będzie tak bardzo koncept album jak Bunt, ale myślą przewodnią tej płyty jest walczenie z byciem sobą, że jakby każdy teraz... Kiedyś trochę było tak, że nie było tego powiedzenia bądź sobą czy coś takiego, bo każdy trochę sam sobie wymyślił, kim chce i ma być, a teraz bądź sobą, to jest najtrudniejsze, z kim można być, to sobą. I w dobie Instagrama i tego, że cały czas widzimy, jak ktoś jest na wakacjach i jest uśmiechnięty i pije sobie drinki na plaży, a my sobie siedzimy wtedy pod kołdrą w mieszkaniu i scrollujemy tak przez 2 godziny, to trudno jest być sobą, bo ci ludzie, którzy to wrzucają, to tak nie wygląda ich życie. Czasem to jest tło, jakiś green screen, który to darze generuje, a nie faktycznie ich osobowość. I strasznie dużo osób teraz kreuje jakąś postać, którą chce być. I ludzie w ogóle nawet mówią, że to jest fajne. My się z tym w ogóle nie zgadzamy. To nie jest fajne. No właśnie fajne jest to, że nawet jak jesteś odklejony, dziwny, nikt cię nie lubi, to bądź dokładnie tą wersją siebie. A jak jesteś dobrym człowiekiem, to też nim bądź i ciesz się z tego. Jak jesteś wrażliwy, to nie musisz się tego bać, że jesteś wrażliwy, tylko właśnie żyć z tym, albo na odwrót. I jakby gdzieś tam, o tym jest trochę ta płyta, o tym, że najtrudniej w dzisiejszym świecie być sobą, mimo że mamy dużo lepsze predyspozycje do tego i możliwości teoretycznie niż kiedyś, nie? Ale z jakiegoś powodu jest to dużo trudniejsze.
3: No i właściwie to jest świetna puenta na koniec, bo chciałbym cię teraz poprosić o zaproszenie do słuchania waszego nowego singla Jak Chcesz w Radio Cenzura.
2: No to jeżeli, proszę państwa, macie czasem taką myśl w głowie, że coś z wami jest nie tak i potrzebujecie się zmienić, to jest okej, ale jeżeli macie tak z całą swoją osobowością, to w ogóle totalnie tego nie róbcie i idźcie za tym, co wam podpowiada serce. I nawet jeżeli ma was to zawieść. Akurat już najnowszy singiel Jak Chcesz jest o tym zawodzie i tym sercem związanym, ale ja raczej z takiej strony właśnie, że sobie poradzę, że zauważyłem w ogóle, że strasznie, próbuję mieć taką rozmowę zespołową, jak ten numer powstał, że strasznie dużo polskich piosenek o miłości to jest właśnie od tej, powiesz, śpiewa to dziewczyna i po prostu i leci, że jakby... że jest jej źle, że on był po prostu okropny i wiem, zawód. A to jest piosenka z perspektywy jednak męskiej, właśnie z tej perspektywy zawodu, ale jednak takiej, że no jakby to się stało i muszę z tym żyć, a nie że to jest koniec. Więc mnie osobiście po tej sytuacji ta piosenka podniosła, jeżeli ktoś też tam go miał, może się to stać. Podobno się już tak stało parę razy, tak na ludzie mówią, piszą. Więc no.
3: Super. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i do usłyszenia, być może nawet do zobaczenia na którymś z koncertów.
2: Ja bardzo serdecznie zapraszam. Właśnie idę zaraz jeden grać.
3: O, świetnie. W takim razie no, życzę udanego koncertu i wszystkiego dobrego na pozostałe miesiące i w ogóle powodzenia w całej waszej karierze, żeby to wszystko szło do przodu i żebyście byli szczęśliwi i zadowoleni z tego, jak to będzie w przyszłości.
2: Dzięki bardzo. Doceniam.
0: Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Że jak kiedyś te szyszki z karmelu, życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu, kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzur.

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję co 2-4. Hajdawery, bush, maniery, krusz, strawberry, kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na uszku. Clinton, George'a, nie bush, bush. Pada, bery, bery, Frank ci do mózgu.

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, gdzie jest tu berbery? Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da. Nie ryczek emery, to numery na lewe papiery mi.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

now, baby. Let's play. Let's play now.

czy głowa. Chociaż tak jak on gotuje mi tu zestaw złych zachowań, bo się snuje. Się chowam i naświetlam telefonem, źle się czuję ze sobą i naświetlam telefonem. Jestem w piku mego życia, ale chciałem być artystą. Wiem, docenią mnie po śmierci, teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami. Życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić i niech słyszą wszystkie